0: starszy, yes. Na górę starszy, yes. Że nim kończy,
1: yes.
0: Pisać mam. After them they name to know. I get a pint on foul, just a bun, yes.
2: Oh no.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.